0: Zdrowa! Perestroika kola!
1: Dzidzielowski!
2: Kamarada Tabernowski! O povo tá com sedoski! Deno!
3: Agodowski pedoski!
2: Vodka! Pela nowej